0: Animale, kojže džins. Troju vas tu serbskim rozvosu, nove tim, kiš vas po dnju, po ranju veđe. Milan Grojlich, a ja, jako vočas, mamo džensa vujku češpjeno, a to smo zasa po cvi vužice po poču džensa rano.
1: Dobranje, haj, zatkula je čera s modosnimi rečova, kiš su serbsce navuknili, vurijski svišime džensa rano. Dalej zonimy w czerwszym posiedzeniu budyjskiego wokresnego semika, tam bie między drugim strołotnictwo tema. A poladnijmy też to delnie w Łużyce, tam miachu konc tydzenia zupo kokot.
0: A gdyż tam na połyszcze czytam Bart, Budyszyn, Kamienc, a też niebe czytce po takim dosć informacjo, sywa informacjo. Na przykład przedstawimy wam też dżęsa nowego korespondentu ARD Praze. Danko Hendrik Šak je so rožanoval su informaciju o Dženca Ranotu, serbskim rozvosu, hač dođi večih za vas.

0: Mona žoma radio Zatkula plus kotce kujžu punželu večo po frekvenci 100,4 MHz. A čera miachu serbsce moži rozvostovnice kitro zajma o temu moži Serbia, kuj su nimske opokada a su se njeladajo toho serbšinu prisvojili. Jeno z modostnych znajecze zawieszcze zmieną wod Zatkula Beach volleyballowej tury Eliasa Kummera, a dalszego z czesna raz w zwisku z astrofizyskim centrumom słyszeli Jan Wünsche. Wobaj staj serbscy nawuknęłoj, a rozima taj skrótka ju pucz k naszej macierzczyny Elias Kummer a Jan Wünsche.
1: K serbskiej ryczy jestem ja poprom przez moje starsi przyszło. Myśmy wtedy w Budyszynie blisko serbskiej pistołany bydlili, a moje starsi su rozsadzili me a moje socy tam posłać. Nasze starsi poprom serbską rycz nie wopknęża, a one też żan serbski pozak nie mają, ale za to su one jen kurs za serbszczynu czynili, co bychu one nas tež za šulu, tež kuspot porač moli.
2: Najprej raz sem ja zajimil za serbsko rič, dokelč ja sem predso taki pošitko ne zajimil za, za riče, a potom byše tam tež te vidomje, so je tež tunžel v Užice, tež sem ja votrost, menujce Pola Lubija, so je tunžel v Užice, tež jo no serbsko rečne bo, a s tým tež vulky džil moje svojbe. A když haj, když s tým ja čítal, so su voni so tak za svoju reč hajnbovali, so su voni svoju reč potom odpovožili, to byše za mě tak, also, to je tak škoda za mě, a to byše zawieše tež jeden impuls, so se serbšinu zabirač. A potom sem ja odkryl, so poskyčuje Theo Drežan jeden kurs sa serbšinu a potom sem se praju, haj, to dobyš jo no vuspytač.
0: Haj, čerla nic. A prošu, ljubi ľudžo, kaj kuda po serbšinu vobaj mataje, no? A večerošim vusovanju su dalších serbsce rečacach predstavlik, iš su se serbšinu přivoz, přinaučili, nedom slyšíme dalše modevose tu serbským rozvosu.

Beczodzin 6, a cicetrzy je dżęca rana su pekarja hizo pilne czysto namieszeli, zabychu nam całty tykans, a tyś klip napekli, sąd by nam dere zesłodzał. No a pekarja papierowych, aber tyś miatwiczkowych poprianców połucznicy tyś nitko hizo raz zapocznu swoje poprianze piec, zo je za nieszto minęć 3 miesace szitko za pato życu. Napieczeny, ale wieso chcecie zajsza hotowi być za początek novembra zajsza minucy wona sezona pouczniańskich papierowych poprianców, albo też miatwiczkowych poprianców, tam wotoria minucy za początek novembra popriancowe wiki. 9 takich pekarjo maja tam we pouczniczy, kujże sam ma swojski, swojibny recept za swoje popranze, a nazy ma hajta swodzito dla cyle hina kamichiżo zupkapa ladajo na zimu a na swodny adwentny czas.

Što možemy dźensa při krásnym, słonšnym wetre babeliču dožiwić, například karty placać, abo tež grilować. Dźensa somenuce karty placaja w uminkario witaja na seniorowy škot. Dźensa dwiemaj korčme pančicach kukowe tež nowačko josu wutromne witani. Dźensa dwiemaj pola karstena na seniorowy škot. Konecach šunowe sa grilluje, DZA, Niemski Centrum za Astrofyziku, přeprošuje na koubasku a rozmowu, a to při towarstwowym domie Konecach, w odpopodniu peči, čakaja tam z dobrej koubasku a rozmowami na zajmcov. Dwie gmienskie rady mam dżęca po skitku. Rada Halsztrowski Holi Sarzetka, dżęca wieczor 60, tamniejsze gmienskie sydarni. A na gmienskie posiedzenie z cze po wulbach wiesnanosty do niebyczyc witani dżęca wieczor 7, tamniejsze gmienskie sydarni. Aż do jutrzejszego może so krzyżerio zaputnikowanie do Roma przyzywić. Kletu wod so wod prynimie do 8. Mieje je to planowane. Przyzywcie so rady na stronie katolskiego posowa hiszcze aż do jutrzejszego. Serbskie kubanskie središčo Lipa Smerdžace přeprošce zajímco na kreativnu dživarničku na zemské vince Vič a Vudebič, a to pod návodom expertky Rože Marie Bernadovie. Junu juce dopodnia vo 9 do 11 a potom ešte raz večer vo 6 do 8. Popłat k 25 € prošu sobu přinešť a prošu jeli možno dženca, šo ešte biu dnia ve serbským kubanským središču Lipa přizivič.

z Afriki. Rutscha do wužiskich hato karp, to je ryba naša regiona a sezona. Jesa zanio tych hižo zahajiva karpsis na no trochu češko ma svoj wobraz, svoj zjavny wobraz, kotroš woni mamy jako šlibotata ryba wotbyč. Ale kiečbo karp je svodny a vosebie strowy, pone omega cituku a svuša prostcze do našeje tyž serbskie kuchnie. Recepto mamy tam dosć a nadosć. Also nie bychu sa tute tyż tradicionelne recepty zubili, jeso wubidżowanie wuwowało. Heist nano sče wy, netko naryču hobijowych kucharkov a kuchariov, na rône tajku šangzu čakali, smieče svoje recepty za karpač do 30. oktobra zapodač, mače tak rec cibý mesac kvíli recept na liderový region Vukodná Hornia Vužica posvač, link na makače na našej internetovej strone, abo tež našej darmotnej app MDR Serbia, sme tam vodkaz zapisali. A najlepsze recepty są z posta eurami mytuja, a są w knize wolzywia samo. No, to nidom tyhel a ponoj do ruki, a wiezo pisak albo szmuratko, so byście receptyż napisali. Wiele wuspycha przyje serbski rozwoz, a szczuć se wiace kołokła karpa a rybiacych tydzieniu zonicz. Kotrejoš su koncidženja zajeli, tu nech podada na našu damotnu app MDR Serbia, šako maja tiež došto rianých zariadovanjov, kajž napríklad koncidženja v Radvorju, to môžu doporučiť si našu app a tiež artikel, kajž tiež vodkaz na Liderregion si dokladnýšo pobladač.

0: Srpski rozvoz. Povješće. V studiju Milan Grojlich.
1: 48-letny Mirko Domaška ze serbskich Baslic je jako vesnanosta nebelčanskeje gmeny vuzvolene. Gmenski vulbny vubjak je čera připonju zjavnje v obkručiu nakvilny vuzlietk, so je Domaška při vulbach nedželu jacač povecu vote datych voso dostał. Dokładnie docpie v tutym drugim kole 1,74%. 5,70% vulbok manach beso vobdžilivo. Budyjski okresce Muzeje Zapadnije w Užice kamencu do hinajšeho nošerstva vote dač sobe lutoval. Kaž rekne přirjadnica krajneho rade Romy Reinešova, nevoznamenja tole, zo cedža muzej zaurič, ale zo cedža noveho nošerja namakač a muzej v hinajšej konstelaciji zdržeč. Je treba Muzej Zapadnije v Užice zanirovač. Trebne košte 15 do 20 milionov euro nemo v okres zvesč. Nowa wyższa szula w Barcze ma w novembre dotwarena być. Przeczanu pak haklik letu zimskich prozninach z Maleszec do Barta. Każ budyjski krajnoradny zariad informuje, twaria hać do aprila tej siszczyna w ogonym arealu. Dla zastatku w twarskim wodbiu budzi projekt niedzie 400 tysac euro droższy hać planowane, tu chwilu licza z 18,5 milionami. Nowy szulski kompleks z fachowymi kabinetami a jedzarniu nastawa należności niedyszy je zakwarzy. Wadnije šule v Barče, a sme je miestno za cista cicečí šulariov. Serbská rejovanská skupina Smerdžaca ceso klietu do Australske je podač. Tamnejšie tovarstvo Wendish Heritage Society je skupinu na svoj týdžen serbskeje kultúry přeprosilo, ktorýž bude klietu v oktobre. Zjazkové předsedstvo domovine je zajšie piatk v obsanknilo, zo jezbu podpiruje a skupinu deleguje. Kaž domovina z Džili môže s tým maximálne 20 tisac euro za vúdavky za transport spiechovač. Niedzie 40 członów silna skupina danskeje mienšiny w niemskej wopyta teledny Serbu. Czera witaše ich przedseda domowiny David Statnik. Kubwanska referentka Katrin Cuchec-Dziswałkowa przednoszowaše vo serbskim kubwaniu a wopytachu też studio MDR ze serbskim rozvosom. Ač to štvortka z tej dalšej stacji mes druhým serbskim muzej a bota. Danc hostčo přisvušeja tovarstvu danskeje mienšiny kaž tež danskému kulturnému tovarstvu. To bych opowieść, jakiś namakacze też na naszej internetowej stronie, a w app MDR Serbia.
0: Wiedro.
1: Częca zmijemy zasad dość do słońca, w osobie od przyponia, w ostanie sucho przy 21 do 25 stopniach.
2: Na drach, kajś skazane, szitko, czyste, rene, wuredżene, bez problemu przyniecie dżęca rano na dziwo do szule, albo dziś kuli dżęca kwata, czy myla też na seniorowy szkod, potem dwiema dżęca w panczyca kukowe. Chiniczku z dżydyn kukisztu ze stymi wuladam, da je wot acina, czy nas mi dreżane, mies marstofom aciroszkom dreżane sewa, tam steja pozaczu wiacore defektne wodzidwa. No hej, szczu wiesz, co tam stało je, dodre nie nasza poliuka, tu już wam dobry start do dżęcniejszych wutory cimienciny po naposedemiche.
0: Serbski rozwóz.
2: Przyje dobry start, tu staje Milan. A Jakub?

0: Nazanin, ja. Andreas Biking, nur hat die Schwonni zu. Nazanin, ja, Cinelli, Moda, Joma, Radio, Satkula. Plus, Gotze, Kujo, Punjelu, Wechopper, Frequenze, Storkoma, Stiri, Megahertz. A Cera, Meacho, Serbse, Modosni, Ketro, Sai, Mao, Temu, Kais, Menu. Moji, Serbia, Gisu, Nimsko, Bokada, Asusi, Niela, Dajotoho, Serbschinu, Navučili. Jedno z modostnych zawieszcze znajecze zmienom od Zatkula Beachvoli Bulovie Ture Eliasa Komara, a dalsze hostcze znacz w zwisku z astrofyzyskim centrumom zeznali a słyszeli Jan Wünsche. Z Lubija pokażacy nie tylko drężna nach bydlacy, w obaj staj serbscy nawuknywoj, a rozimataj skrótka ich pucz k naszej maczaszczyny Elias Koma a Jan Wünsche.
1: K serbski ryczy jestem ja poprom przez moje starsi przyszło. Myśmy wtedy w Budyszynie blisko serbskiej pistołany bydlili, a moje starsi su rozsadzili me a moje socy tam posłać. Nasze starsi poprom serbsku rycz nie wopknieża, a one też żan serbski pozak nie maja, ale za to su one jen kurs za serbszynu czynili, co bychu one nas też za szulu też kuspot porać moli.
2: Najprej raz sem ja zajmiał za serbsku rycz, dokelż ja sem przeco taki pośrednio nie zajmiał za rycze, a potem byście tam też te widomie, co je też tunżel w Łużycy, gdzieś sem ja wotrost, mianowicie Pola Lubia, co je tunżel w Łużycy, też jono serbsku rycz nie było, a z tym też wielki dżel moje swojby. A gdyż haj, gdyż z tym ja czytał, co suwoni, co tak za swoją rycz hańbowali, co suwoni swoją rycz potem odpowożili, to by się za mnie tak, also, to je tak szkoda za mnie, to byście zawiesz też jeden impuls, co z serbszczyny zabierać. A potem sam ja odkrył, co poskiczuje Tio Dreżan jeden kurs za serbszczyny, a potem sam się prajo, hej, to ty byś ją no wuspytać.
0: No, cele prawe, cele na raz wuspytać, czy od lat już nic, a proszę, lubi ludzie, jaką dobrą serbszczynę w obaj mataj. A wieczorowszym wusywaniu są jeszcze dalszych serbscy ryczacych przedstawili. Niedom słyszymy dalsze młode woseki, są naszą maczarszczynę nawuknęli. W szuli wiedzą, ale z kotrej motywacji w osobie nas zajmuje. Chyba.

0: ste mir 7 hodzin a 12. Serbscy nabuknyć, to możesz miestem na wszelakore ważnie, hacz online, aber też na szuli, hacz wieczorny kurs, aber jako domojnik cyle intensywne w jacere miesace prajuje nasz projekt Zari. A tola je szudzie trebna motivacja. Kiż wabi nikoho z dotoho se serbszynu przyswoić, nikotrych takich modostnych suczera we wusowaniu radia zatkule przedstajili, czy od lasu serbscy nabukli, beno rece z Budyszina powiada się na przykład tole.
1: Hej, ja dobił szon prajc, co ja sam tu wuczba, albo serbsy w szuli kus w ostudwie namakał. Moja najwyższa motivacja serbsy zrozumieć, albo kus ryczyć, je bo, co ja sam przy Kopańcy w Kruszicach, a przy tym je mi najbolę pomał, gdyż su szice ze mną serbsy ryczyli.
0: Aj, sport zjazuje, a jest susie tak też przez to, toż to duchu wodczynili, mieni też Anabel Menatec z Budyszina, czeroszim wusywaniu Radia Zatkule.
2: Hej, jestem z Bożona, ze smia tu rycz, a tą kulturę zeznać smyła, a tak nauknąć smyła, a ze smia jen Bożel na tym bocz, a dla to, co ja, co bo to starać, co to żerzy, co ja to dan nałożuję, co ja moje krój mama, ja jestem tutaj tak dżakuna, za ja moje przeczylo mam, gdzieś jaż no lita dło mam, ze skotrymś muszę z hapsy ryczyć.
0: Aj, taki przeczelski krój, kotrymś su Serbia, gdzieś to Serbo, je gustody też poszuli. Dobra motivacja, so dale serbszczynu nałożujesz, serbujesz. Pola Line Kernec bierze też to rozsudny fakt, że nie tylko tych dere serbscy ryczy, kaj się wczerajszy mieczonym wusywaniu przeradziła.
3: Hej, Pola, my pyta, bytu tu dyk eigentlich hakens dzisiaj z moim przecze Kilianom z Romane przyszła. Hej, tam sima bon zapoczyła z nim krok po kroku, kusku jad serbsy rajryczyć.
0: Zdobam pak jeszcze dalej pilnie. Wuknie, kaj się sama prajuwa. Czera we młodej żomi radia zatkuli su serbskich modostnych przedstajlik iż su serbscy nawuknili, hacz runiesz lidma aktywnego serbskiego swojbnego pozadka maja. Bidlk na wosom je, a to je doktor Tastek iż praj miso dereże, jenoż dere nam zaspiła tu nie tylko nasze maczoszyny serbszynie.

0: 20 milionów euro niemu w okres zwiesć. Nowa wyższa szula w Bartsche ma w novembrze dotwarena być. Przeczanu pak hakle klietu zimskich prozninach z Maliszec do Barta. Kaj szbudijski krajnoradny zariad informuje, twaria hacz do aprila tej siście na wąkonym arealu. Dla zastatku w twarskim wodbiu budzi projekt niedzie 400 tysac euro droższy hacz planowane, tu kwilu licza z 18,5 milionami. Nowy szulski kompleks z fachowymi kabinetami a jedzarniu nastawa na leżoności niedyszeje zakładnie szule w Bartsche, a zmieje miestno za 333 szularią. Serbska rejowanska skupina Smerdžaca se so klietu do australskeje podacz. Tamniše towarstwo Wendish Heritage Society je skupinu na svoj tydzień serbskeje kultury przeprosilo, kotrež budzie klietu v oktobre. Zjazkowe předsedstwo domowiny je zajšo piatk w obzanknuło, zo jezbu podpieruje a skupinu deleguje. Kajž domowina zdzieli, może z tym maksimalnie 20 tysac euro za wudawki za transport spichovač. Niedzie 40 członów silna skupina danskeje mieńczyny w niemskiej wopyta te lidny Serbu. Wczera wita się ich przedseda domowiny Dawid Statnik. Gubanska referentka Katrin Suchec-Czisłokowa przednoszła się o serbskim gubaniu, a wopytachu też studiu MDR ze serbskim rozwosom. Acz to sztortka z tej dalszej stacji mistrujem serbski muzei a bota. Dansk hostčo přisłušeja towarstwu danskeje mieńčiny, kaž tež danskemu kulturnemu towarstwu. To bych upowiesz czekisz na makače tež na našej internetowej stronie AWF MDR Serbia.
1: Wiedro.
0: Dženca zmijeme za so to, što słońca vo sebe vod připonja, vostanie sucho při 21 do 25 stopniach.
2: Na štyri nás mit Režane dále jenož auta po blokách po tunlu pod Limasom z čelu 20 menšinu tam dlie treba če hevak nám ničo dalšo nepředlíži. Informácie tež ane dalšie nie sú došli, tu už vám dobrú a vystu jezbu přije môj Milan a Jakub.
1: Serbský rozvoz.
2: A to 3 menšiny po na po 8.

0: Hi, Docus. Co miseczk tak rynie świeci, a wiezdy co krasne frinkola.
1: Ach, Mato, nie jesteśmy dola bajce. A co, jeli sowa dzieci nie piskaja?
0: Ty minisz w hucznej szuli szeri.
1: Miniu, za mili raz poladać, zwodkel so zwuki instrumentu beru.
0: Nie, nie, psy skobanec, dzi sam, ja wostanu dziś sym.
2: Ale Mato, smyc, jo, co miło so nam stać. Krobwy ludk, szako ma jenoż przed człowiekom strach, nic przed czerynjom, pojtaj.
1: Prawie, mi so zda, za niej sudurje tam prytku naprawo cele zaczynene. Psst. Przez małą szkało, bo mieli z najmniejsza raz pokuknąć. Haj! Pójtaj!
2: Lale, lale!
1: Czekaj!
2: Lale! Idźmu! Widzi taj nieszto?
0: Pies, świecy, ciężko! Juro!
1: Mato, na bok! Zmij to na raz twoją czapku z wujczki! Jeje dla niczo nie widzu. Aua!
2: Ale czeo dla, je tu cyle czma. Jenoż mała czałbena swyca, co na kamorę swyci.
1: Nie! Ha, tam on za so je. Nasz bruczk w małej klitce.
2: Masz prawie. Ta boksa, to je za so boksa z hudźbu. Żane szery nie ma to.
0: O, ja sem se hać do końca myślił, co tu dzieci złuczu ja. Zapaliszka,
1: tu ta technika człowieku, zopak mnie z tym stajne zaso zanos wodza.

0: Nju kamienskie porodnie stacje so serbski sydlinski hum dosć zastaruje. Nowa wyższa szula w Barcze ma w novembre dotwarena być. Przeczanu pak hakle klietu zimskich prozninach z Maleszec do Barta. Kajż budyjski krajno rany zariad informuje, twaria hać do aprila tej siście na wąkonym arealu. Dla zastatku w twarskim wodbiegu budzi projekt niedzie 400 tysac euro droższy hać planowane, tu chwilu licza z 18,5 milionami. Nowy szulski kompleks z fachowymi kabinetami a jedzerniu nastawa na leżoności niedyszeje zakładnie szule w Barcze, a zmieje miestno za 300 cicyci szulerio. Serbska rejowanska skupina Smerdžaca chce so klietu do australskeje podać. Tamniše towarstwo Wendish Heritage Society je skupinu na svoj tydzień serbskeje kultury przeprosilo, kotrž budže klietu v oktobre. Zjazkové předsedstvo domoviny je zajšu piatk vobzanknilo, zo jezbu podpiruje a skupinu deleguje. Kajž domovina zdjeli, može s tym maksimálne 24 tisac euro za vúdavky za transport spěchovač. To bych opowieszcze, kiedyś namakacze też na naszej internetowej stronie, a w app MDR Serbia.
1: Wiedro.
0: Dzieńca zmiejemy za so, toż to słońca w ostanie sucho przy 21 do 25 stopniach.
2: Słończne wula też też droi nastupa, tam jenoś jeszcze tunel pod Limasom, tam so wopkat kopi, a auta tam bloku przez tunel jecz daje, tam troszku piace czasa zaplanować, nas mnie dreżany, tuż wam dobru, a wiesz tu jest przyjemno z budysko studia.
1: Serbski rozwóz.
2: Siemienczyny, po napodziewę cichie.

cibidlki nadževečje. No a to su pokyby do dženstnišeho dňa. Dženca so zaso karty placaja. Vuminkario vitaja na seniorovi škod. Dvima je v kočme pančicach kukove a tež nuvačko josu. Vizo vutrobne vitani. Dženca dvima je pola karstena na seniorovi škod. Dále sa tež grilluje a to konecach šunovie. DZA, Niemski centrum za astrofyziku, přeprošuje dženca na kołbasku a rozmowu, a to przy towarstwem domie koniecach od popodniu pieczych maja tam kołbaski na grillu a rozmowy są też na to wesela z szymi zajmcami, kiż tam przykładają. Dwie gminskie rady mam jeszcze po skitku. Dżęca skarżuje się gminska rada Halsztrowskiej Holi, a to wieczor 60 tamniejszy gminskie Sydoni. A na gminskie posiedzenie po wulbach wiesnanost jeszcze do niebyczic przeproszeni a witani dżęca wieczor 7 tamniejszy gminskie Sydoni. Hacz do jutrzyszeho możecie sobie Muža so křížarjo, tak vokovo na zaputnikovanie dohroma přizivič. Klitu to bude od soboty do soboty, od prenie mie do vosmie mie. Je to plánovanie a přizivič môžete sa prošu přes internetovú stronu katolského posova hišče hač do jucišeho. Serbske kubanske središče Lipa smerdžace přeproši zajmco na kreativnu dživarničku, na zemske vince Cidžavič a Vudebič a to pod návodom expertky. Juno bude to juce do podňa, od 9 do 11 a potom ešte raz juce večer, 6 do 8. Poplatky peča 20 euro mieli sobou přinešť a prošu sa tež dženca bjudňa, co ešte přizevič, jeli mač lošť na to, na nazemske Vincevice a tiež Vudebenie juce od ráno 9 do 11 a ešte raz od večer 6 do 8.

0: program.
1: Зарадський програм.
0: Тема.
2: Słyszymy zinca uściewanie, bo nasi niegaśnie kolikoce, a spiwarce Hannelore Handrykojc, mysta tama zinca. To są se wiste jaden psiosio redny zin. Handrykojc Hannelore ja była psiosio oblubowana pla naszych przysłuchariu i oglidowa, aby to chrześcijańskie pedla było we programie, a jo zasa zaspominała na ważność wejsnych temu, a wejsne jesarskie rice we radiu. Umyszysio ju iści raz słyszasz, kak wena a druga ulicy jo byt jeje żywienia. A żywa.
3: Wejsanarka, spiwarka, żonalistka.
4: Dajszo se wiekien uczogny uwitasz na 6-6 radiowych minutu weserskie ryce, a to wet Bramborskiego serskiego radia. A przy mikrofonie Jożinca i jeszcze raz Hannelore Handrykojc.
3: Tak ju znajome naszu Handrykojc, Hanneloru, Pszału, Mösczanaku.
4: Ja som se narożiła w tom domie Żożinca i ši bydlim, a Żoż se narożiłam, aż tam takie umrzeć mógł. Aj mi jo przeci šignula zase domo. Jaka som raz miła u mieście bydlenie, ale ja nie som to dwójko miła, ja nie som użarzała, musim jak rodzić. To nie jo nic za mnie.
3: Z takim pfaszi za nią doma rednie jo.
4: Jo. Tam wszyscy rydnią.

0: Což jo było za Hannelore Handrikholz přece vesebně vážne, jo była víra. Za křesťanské živenie jo vena se zase živa, za serske namše, vena jo let žasetky nento južo sobu živava v tej živove kupce serska namša. Nintejšne předsedar Hartmut Leibner jo ju tam také prétne raz zmakal.
1: Ako ja som přišel ako novac do kupky serska namša, jo vena tam južo sejživa, leta dvojko bygroni. A ja som viele vet neje uknu, do toho nie som tak viele miel ciniš s rozgvosom. A ako smej o veš studiu zagravavej moje predne bože svova, jo ona bola za mnú južo penie spokojom.
0: Bože svova, muzikové žicenia, aktuálne přinoski, reportáže, literárne rožky, lušne zvesterské usčevania, ten godone koncert při nás v programie, live usčevania ze serských sú a tak dále a tak dále. Hannelore jo obknižila celú paletu žurnalistického živa a jo přece na serských přísluchárjov mysliva. Toga wie teke Marion Stenzelowa.
2: Ja znaju Hannelore jużo tak dwójko. Czy adważasza lit smi przy rozkwosu skromatnie żywowi, ale do tego jużo żasesz lit przy nowym casniku. Po takim, czy a czyżasza lit ju znajom a siebie ważym, wysypnie je spuszczopność. Za mnie jo stojowa kszusze, ako kamie niszczo we morju, ako se tak groni der fels na brandung. Ona jo była przyjrzele, nasz przykład za ludowo rec, aż rozkładujemy te kieszeszka a komplikowane temy w naszych programach tak, aż luże to rozmiju. Przecy zase jo nas k tomu napominała. Jo arono tak jo nas przecy zase dopomniewa na to, teke temy zesu w programach opiat nasz pötla kusztie palicie polityki.
3: Jo, a s tym se chyla ten náš skromadny cas po małym swojemu końcu. My, wystanio, nie to jano i siwam gronisz. My, szosadery, a wystanio mi szestru, a bin, aż na drugi raz. Wasza Handrikholz Hannelore.

Krista Halko was grożyścia jonento cia sedem jaset lit stara, jej uczobnie gratulirio groszczańska domowinska kubka, ceve lube pestrube bursta, koju duteke wet naszej redaktorki Stefani Kraucoec do Halkoec kjarc mnie we grożyściu, a do mężczyńskich stronów poszeknie, luba Krista westein nam struba, a jasowa to tebie życe ta luba Stefka.

Nazywam ją Alice Wetzerie, nio, iści słodny riedna, słońskowate, skoro pak se zachopio, ten zas, coś wiedro nie wabi, luzi wici wędą na natury. My słyszymy na nazemski kus, to jo klawirowy kus Peżnieńc, napisał jo Jan Ulrich Pogoda, to jo ziel jego cyklusa 12 miesięcy, w którym Pogoda jo używał, to zacusze, a nucikony obraz kuśnego miesięca naszego lita. Peżnieńc to jo ten september, niega, a poprzeom zin, za jeszcze ja september jeden tych najważniejszych miesięców. Ludzie, którzy są byli kradu żywe, we tego, coś ziemia im dariwa, jo. A gdyśmy spśałnie, nie to nie jest na tom nic miniło. A to w jasele dobrych dni, myslim se, jo usłyszaś, takie to pilnowanie na pelach przed przyrodzego deszcza, aż cipka melankolii, jo, takie pedla, aż już, jo, liście se minuło. Przyklawieje, jo, Liana Biatok.

0: Jele koncerto Jakubka gotowała, tak w telewizji su spiwak ja spiwar wiżesz byli. A przecej su weni na wesepny part programy gotowali za tych starszych ludzi. Co go dla Jakubka tak wiele lat eksistirowała?
1: Aż tomu tak jo, to mamy se rzekołaś przede wszystkim naszym mistrzańskim, rentnerjam, groszczańskim, a takie szkodojskim, majbalskim, a takie depszańskim rentnerjam. Tokolaż oni są nam od samego zachopienka wszyscy zase przykronili, aż dymy daleko to aż. Myśmy toka we kuszcie takie kupcy, jo, aż mamy raz szyszkości a problemy, a aż niocamy wiecie daleko to aż, ale oni są nam wszyscy zase przykronili gotowsze dalej, a to zawieszcie zwisują z tym, aż spiewamy takie sztucki, które oni jeszcze znają ze swojego młodego czasu, a to we serskiej rytce.
0: Serskie spiewania są przecie do repertuara słyszali, a takie ten Niemc Bernd Lange jo musał w serskiej rytce sobą spiewać. Wotom żynca jeszcze ulicu jotej.
2: Ta żynska jo przecie ulicu, bo wieszcie, ten se kupa jaco, ten se żywe wanie, a pen spiewa, a jano te serskie sztucki. Ten jo se tak zalubował do tego szuknoka.
3: Ja, das hat uns ja ausgemacht. Und ich habe es leider nicht geschafft, die ganzen Jahre nicht geschafft, mal Sorbisch zu lernen, aber ich habe Sorbisch gesungen. Und Hannelore hat mir immer gesagt, was ich singe, also hat das immer übersetzt und ob ich lustig sein sollte oder traurig, das hat mir eigentlich sehr viel gegeben.

0: Což jo było za Hanneluru Handrykolc přece vesebně vážne, jo była víra. Za křesťanské živenie jo vena se zase živa, za serske namše, vena jo let žasetky nento južo sobu živava v tej živovej kupce serska namša. Nintejšny předsedar Hartmut Leibner jo ju tam také prédny raz zmakal.
1: Ako ja som přišel ako novac do kupky serska namša, jo vena tam južo sejživa, leta dvojko bygroni. A ja som viele vet neje uknu, do toho nie som tak viele miel ciniš s rozgvosom. A ako smej o veš studiu zagravavej moje predne bože svova, jo ona bola za mnú južo penie spokojom.
0: Bože svova, muzikové žicenia, aktuálne přínoski, reportáže, literárne rožky, lušne zilvesterské usčevania, ten godone koncert při nás v programie, live usčevania ze serských sú a tak dále a tak dále. Hannelora je obknižila celú paletu žurnalistického živa a je přece na serských přísluchariu mysliva. Toga wie teke Marion Stenzelowa.
2: Ja znaju Hanneloro jużo tak dwójko. Czy adważasza lit smi przy rozkwosu skromatnie żywowi, ale do tego jużo żasesz lit przy nowym casniku. Po takim, czy a czyżasza lit ju znajom a siebie ważym, wysypnie je spuszczopność. Za mnie jo stojowa kszusze, ako kamie niszczo we morju, ako se tak groni der fels na Brandung. Ona jo była przyżyle, nasz przykład za ludowo rec, aż rozkładujemy te kieszyżka a komplikowane temy w naszych programach tak, aż ludzie to rozmiją. Przecy zase jo nas k tomu napominała. Jo arono tak jo nas przecy zase dopomniewa na to, teke temy zesu w programach opiat nasz pötla kusztie palicie polityki.
3: Jo, a s tym se chyla ten náš skromadny cas po małym swojemu końcu. My, wystanio, nie to jano iści wam gronisz. My, szosadery, a wystanio mi szestru, a bin, aż na drugi raz. Wasza Andrykoc Hannelora.

Krista Halko was grożyścia jonento 37 lat stara, jej uczobnie gratulirio groszczenska domowinska kubka, cewe lube pestrowe bursta, koju duteke wet naszej redaktorki Stefani Kraucoec, to Halkoec kjarc mnie we grożyściu, a do mężczenskich stronów poszeknie, luba Krista westein nam struwa, a jasowa to tebie życe ta luba Stefka.

Nasze mają, a listce wecerje nio, iści słudny riedne, słońskowate, skoro pak se zachopio, ten zas, coś wietro nie wabi, luzi wici wędą na natury. My słyszymy na nazemski kus, to jo klawirowy kus Peżnieńc, napisał jo jen Ulrich Pogoda, to jo ziel jego cyklusa 12 miesiąców, we którym Pogoda jo używał, to zacusie, a nucikony obraz kuśnego miesiąca naszego lita. Peżnieńc to jo ten september, niega, a poprzeom zin, za jeszcze ja september jeden tych najważniejszych miesiąców. Ludzie, którzy są byli kradu żywe, we tego, coś ziemia im dariwa, jo. A gdyśmy sprzałnieni, to nie jest na tom nic miniło. A to wiasele dobrych dni, myslim se, jo usłyszaś, takie to pilnowanie na pelach przed przyrodzego deszcza, aż cipka melankolii, jo, takie pedla, aż już, jo, liście se minuło. Przyklawieje, jo, Liana Biatok.